wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Jest najmniejszym oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i przypomina historię, tradycje i kulturę lachów sądeckich. Tym razem odwiedzamy muzeum w Podegrodziu koło Nowego Sącza, o którym opowiedziała nam Izabela Skrzypiec-Dagan z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu ma bardzo ciekawą historię, która sięga aż lat 20., 30. XX wieku. Muzeum to, można powiedzieć, że powstało z pasji. Z pasji etnograficznej, z pasji kolekcjonerskiej małżeństwa, państwa chrząstowskich. W 1905 roku w okolicach Płocka urodziła się pani Zofia Chrząstowska, jeszcze wtedy Zofia Sadłowska. Była ona nauczycielką, bibliotekarką, etnografem, amatorem. I kształciła się na nauczycielkę i w 1928 roku przybyła do Podegrodzia, aby objąć posady nauczycielki przedmiotów humanistycznych i robót ręcznych w publicznej szkole rolniczej żeńskiej w Podegrodziu. Pan Stanisław Chrząstowski z kolei był agronomem, bibliotekarzem, społecznikiem i etnografem amatorem. Urodził się w 1911 roku w Drohobyczu. Później wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa, a z Lwowa w 1930 roku do Podegrodzia, gdzie objął posadę instruktora rolnego przy Okręgowym Towarzystwie Rolniczym w Nowym Sączu. Tam ta dwójka spotkała się, zakochała w sobie i pobrali się w 1931 roku. Oni sami mówili o sobie, że są krzokami w Podegrodziu, bo tak nazywano osoby, które do Podegrodzia przybyły i tam zostały. W odróżnieniu od pnioków, bo to z kolei były osoby, które w Podegrodziu się urodziły i tam mieszkały przez całe życie, były też

Tak zwane ptoki. To były osoby, które tak jak ptaki, latały z miejsca na miejsce, nigdzie nie mogły się zatrzymać. No i również w tym podegrodziu nie siedzieli, tylko gdzieś wybyli na zewnątrz. Pani Zofia była jedną z głównych założycielek i organizatorek Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Podegrodzie, który powstał głównie z jej inicjatywy w 1937 roku. W 1951 roku podjęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podegrodziu i prowadziła ją blisko 30 lat. Pani Zofia i pan Stanisław zakochali się w miejscowej kulturze i zaczęli gromadzić przedmioty, które po prostu spotkali w Podegrodziu. Ta kolekcja nabrała rozpędu w roku 1961, kiedy w Podegrodziu, w szkole podstawowej, organizowano wystawę z okazji imprezy Najpiękniejsze Dni Podegrodzia w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Kiedy we wrześniu dzieci miały wrócić do szkoły, tą całą

1991, kiedy w Podegrodziu, w szkole podstawowej, organizowano wystawę z okazji imprezy Najpiękniejsze Dni Podegrodzia w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Kiedy we wrześniu dzieci miały wrócić do szkoły, tą całą

0: marketing miejscowego zdobnictwa strojów. I tak aż do 1981 roku, kiedy oboje już starsi wiekiem postanowili coś z tą kolekcją zrobić, postanowili przekazać ją jakiejś instytucji i przekazali ją nam, czyli Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu, ale z takim zastrzeżeniem, że te przedmioty nigdy nie mogą wyjechać spod ogrodzia. Mają zostać na miejscu. A więc dzięki temu my utworzyliśmy nową filię Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, a 10 lat później, w 1991 roku, to muzeum odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia założycieli, a więc Zofii i Stanisława Chrząstowskich. Ta ekspozycja muzealna była wystawiana w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, natomiast w 2015 roku muzeum przeniosło się do dużego, wielofunkcyjnego budynku, w którym obecnie mieści się oprócz muzeum gminna biblioteka, gminny żłobek i gminne przedszkole.
1: No to powiedzmy w takim razie, co zobaczymy na ekspozycji, jak ona w ogóle jest zorganizowana?
0: Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu stanowią dwie sale ekspozycyjne. Pierwsza, która jest jednocześnie kasą, to miejsce, gdzie wystawione są pamiątki i zdjęcia Wojciecha Migacza. Wojciech Migacz był niezwykłą osobą. Był fotografem amatorem, który fotografował codzienność wiejską. Robił zdjęcia na przełomie XIX-XX wieku i do lat 40. Fotografował wieś, a więc pejzaże, a więc ludzi przy pracy, ale też ludzi w czasie świąt. Fotografował obrzędowość rodzinną, a więc śluby, wesela, pogrzeby, a także obrzędowość doroczną, a więc procesje Bożego Ciała, procesje z palmami, czy też obrzędowość bożonarodzeniową i wielkanocną.
1: Ile tych zdjęć mniej więcej tam możemy zobaczyć?
0: Na ekspozycji zdjęć jest niewiele, kilkadziesiąt. Mam też dwa albumy do wglądu ze zdjęciami.
1: Czyli to mamy pierwszą salę, potem
0: tak.
1: Przechodzimy do
0: potem
1: kolejnej.
0: Przechodzimy do dużej sali, w której jest ekspozycja właściwa. Jest to ekspozycja etnograficzna i tam znajduje się zobrazowane życie ludzi mieszkających w Podegrodziu na przełomie XIX i XX wieku. Ekspozycja została przemyślana tak, aby w przekrojowy sposób ukazać nam różne aspekty życia Lachów Sądeckich. A więc mamy ekspozycję podzieloną na takie strefy, wydzielone dodatkowo wizualnie kolorami podestów. I tak w pierwszej części ekspozycji mamy przedmioty związane z życiem codziennym. Mamy tam przedmioty bardzo funkcjonalne, drewniane, raczej pozbawione ozdób. Takie przedmioty, które znajdowały się zazwyczaj w lachowskich chałupach. A więc są sieki, drewniane żarna do domowego przemiału ziarna na gruboziarnistą mąkę. Mamy tam pralkę i inne akcesoria do prania, więc tary do prania czy kijanki do obtukiwania ubrań, na przykład w rzece. Mamy również sprzęty, dzięki którym można było wytworzyć żywność, a więc maśniczkę do produkcji masła, kiełbaśnicę do produkcji kiełbasy czy klinową prasę do sera. W kolejnej części ekspozycji możemy oglądnąć świat dziecka. Mamy tam zgromadzone zabawki, którymi bawiły się dzieci na przełomie wieków, między innymi szmaciane laleczki, tak zwane puby, ale też drewniane zabawki, którymi bawili się chłopcy, między innymi bączki, czy też klekotki, albo na przykład ciekawym zabytkiem jest kręcona z jednego kawałka kory trąbka. Taki instrument.
1: Idziemy dalej, zwiedzamy dalej Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Co tam możemy zobaczyć jeszcze na ekspozycji?
0: Kolejną część ekspozycji stanowią lachowskie meble. Piękne, drewniane, malowane na intensywne kolory, dodatkowo zdobione motywami roślinnymi. Na ekspozycji możemy obejrzeć m.in. malowane skrzynie wianne, ale również szafy czy wiszące ramiki na naczynia. W następnej części ekspozycji możemy obejrzeć przedmioty związane z rzemiosłem wiejskim,

0: Mamy tutaj trzy małe, zasygnalizowane ośrodki rzemiosła w XIX-wiecznym Podegrodziu, a więc warsztat garncarski, warsztat tokarza i warsztat kowalski. Stamtąd przechodzimy do ekspozycji związanej z rolnictwem. Rolnictwo było w Podegrodziu na bardzo wysokim poziomie, choć trzeba przyznać, że było to rolnictwo dość konserwatywne. Nowinki przyjmowały się tutaj z dużym oporem, bardzo niechętnie. Na ekspozycji obejrzeć możemy m.in. pługi, brony do bronowania, kosy, sierpy i inne części maszyn rolniczych. Następną część ekspozycji stanowi bardzo kolorowa ekspozycja związana z obrzędowością. Obrzędowość rodzinną reprezentują trzy różdżki weselne, natomiast obrzędowość doroczną, tutaj możemy obejrzeć piękną ekspozycję związaną z świętami Bożego Narodzenia, zwanymi tutaj w Podegrodziu dawniej godnymi świętami albo po prostu godami. I zawsze największe zainteresowanie wzbudzają turonie, ale również koza kolędnicza czy kobyłka kolędnicza. Na ekspozycji mamy piękne szopki, zwłaszcza większa szopka w kształcie kościółka wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie, ponieważ ona ma ruchome laleczki i można w tej szopce wystawiać przedstawienia. Kolejną część ekspozycji stanowią stroje podegrodzkie. Stroje, które są uważane za jedne z najpiękniejszych strojów ludowych w całej Polsce. Mamy strój gospodarzy, mamy strój kawalera i panny, a także strój zimowy zamężnej starszej kobiety i strój letni męski. No, stroje te są bardzo kolorowe, piękne i widać, jak ludzie byli dumni z tych lokalnych strojów, jak manifestowali strojem również swój status, ponieważ strój bardzo dużo mówił o człowieku, który go nosił. A jeśli już jesteśmy przy strojach, ostatnią część ekspozycji stanowi ekspozycja związana z pracami przy lnie i została ona przemyślana tak, aby po kolei od zbiorów przeprowadzić widza przez wszystkie te czynności, które odbywały się w domu, przy obróbce lnu, aż do wiejskich krosen, na których powstawały tkaniny.
1: Pięknie to wszystko brzmi, o czym pani mówi. Pytanie moje, czy jest zainteresowanie, bo pewnie dużo osób chce właśnie zobaczyć, poznać tę kulturę tych Lachów podegrodzkich, którzy właśnie mieszkali w tamtym rejonie dawno, dawno temu.
0: Zainteresowanie ma tendencję zwyżkową. Coraz więcej osób odwiedza Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, tym bardziej, że organizowane teraz są też tam imprezy cykliczne, a także zapraszamy. Mamy bogatą ofertę edukacyjną, skierowaną zwłaszcza do grup szkolnych i do dzieci.
1: Czego można się dowiedzieć, wybierając się na taką lekcję muzealną w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu?
0: Przede wszystkim przybliżamy osobom, które odwiedzają muzeum, świat Lachów Sądeckich na przełomie wieków. Lekcje mają kilka tematów. Głównym zainteresowaniem cieszy się lekcja na temat życia dziecka na przełomie XIX i XX wieku w Podegrodziu, w czasie której bawimy się w gry i zabawy, w które bawiły się dzieci na przełomie wieków. Mamy także lekcje poświęcone świętom dorocznym, a więc Bożemu Narodzeniu i Wielkanocy. Wtedy też w czasie warsztatów tworzymy palmy wielkanocne albo podłaźniczki. Mamy również lekcję muzealną na temat strojów podegrodzkich, a także lekcję katarzynkową i andrzejkową, kiedy wróżymy.
1: Czyli tak naprawdę o każdej porze roku można znaleźć tam coś dla siebie, jakieś ciekawe zajęcia edukacyjne.
0: Tak. Człowiek na przełomie XIX i XX wieku żył w rytmie przyrody i my też również mamy taki cykl

0: Jarzynkową i Andrzejkową, kiedy wróżymy.
1: Czyli tak naprawdę o każdej porze roku można znaleźć tam coś dla siebie, jakieś ciekawe zajęcia edukacyjne.
0: Tak, człowiek na przełomie XIX i XX wieku żył w rytmie przyrody i my też również mamy taki cykl

0: można się na nie zapisać, na te zajęcia?
1: Na naszej stronie internetowej jest opis wszystkich zajęć, są tam również podane kontakty, można się z nami skontaktować i zapisać.
0: Okej, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Muzeum Lechów Sądeckich w Podegrodziu. Pani Izabelo, dziękuję za tę rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Godziny otwarcia Muzeum Lechów Sądeckich w Podegrodziu znajdziecie na www.muzeumsacz.pl. W trakcie II wojny światowej mieszkało tu 17 tysięcy sądeczan. Mowa o getcie żydowskim w Nowym Sączu, które mieściło się w pobliżu rynku. O jego historii opowie Łukasz Połomski, sądecki historyk i twórca sądeckiego sztetla.
2: Getto powstaje w 1940 roku, funkcjonuje do 1942 roku. Ulokowane jest pomiędzy rynkiem a zamkiem. Niewielka przestrzeń. Mówimy o getcie zamkniętym, bo było też getto otwarte, które znajdowało się na piekle. No i w tej przestrzeni zamknięto około 17 tysięcy ludzi na sierpień 1942 roku. Było bardzo ciasno. Wyliczono, że to jest 8 osób na metr kwadratowy w momencie likwidacji getta, ale budynki były piętrowe, więc to troszeczkę się nam tutaj rozbijało, ale warunki były tragiczne i opłakane. Dużo by można mówić. Główną ulicą getta na pewno była ulica Kazimierza, kiedyś główna ulica żydowska, chyba nagrywaliśmy nawet o tym osobny materiał. Na tej ulicy między innymi doszło do zbrodni w kwietniu 1942 roku, kiedy Niemcy w kamienicy narożnej z Franciszkańską wymordowali wszystkich mieszkańców. Tam dzisiaj znajduje się tablica przypominająca o tych tragicznych wydarzeniach. 81 osób. Według świadków właśnie w miejscu, gdzie była ta tablica, były drzwi i tam wypływała krew, spływała ulicą Kazimierza. Ta dzielnica i ta ulica to także domy, których już nie ma, bo musimy pamiętać, że no w ostatnich godzinach wojny wysadzono w powietrze zamek w Nowym Sączu, który jakby też zamykał getto od strony właśnie północnej. No i ten wybuch spowodował, że wszystko zostało zrównane z ziemią w pobliżu i między innymi tam, gdzie mamy dzisiaj parking przed synagogą, był cały kwartał kamienic. Dzisiaj jest to pusty plac, więc tak naprawdę też te zniszczenia dotknęły także tą materialną część dziedzictwa Nowego Sącza. Jeżeli chodzi o getto, kolejnym takim punktem na pewno była ważnym w tym getcie właśnie przy rynku synagoga. Możemy sobie wyobrazić, że w tej synagodze zamknięto około 15 rodzin, które tam mieszkały. Znaczy zamknięto dlatego, że nie miały gdzie mieszkać i po prostu wszystkie możliwe metry kwadratowe, które istniały na tej powierzchni, musiały być wykorzystane i właśnie stąd też w synagodze, co spowodowało też no, zniszczenie tego budynku i tego wszystkiego, co tam się w środku znajdowało. Niemcy zresztą na początku okupacji skonfiskowali wszystkie żerandole i wszystkie cenne rzeczy, które się tam znajdowały. Synagoga przetrwała ten wybuch zamku, podobnie jak te kamienice, które mieszczą się wzdłuż Berka Joselewicza od strony klasztoru ojców jezuitów. No jest też takim niemym świadectwem tamtych czasów. Za synagogą mamy też taką urokliwą uliczkę Bożniczą i ta uliczka kończy się wjazdem na Piotra Skargi. Tam znajdowała się główna brama getta i było tam bardzo niebezpiecznie, bo tam się lubił kręcić szef Niemców tutaj, policji niemieckiej, Heinrich Hamann, który strzelał do przypadkowych Żydów, którzy się tam kręcili, a więc to też takie miejsce bardzo smutne. Idąc dalej, mamy też plac 3 Maja, który był głównym placem getta. Przed wojną był to plac targowy, mały rynek, Żydzi nazywali go Tepe Plac, czyli placem garnkowym. No w czasie wojny na tym placu między innymi Żydzi pisali na prześcieradłach do jezuitów, którzy widzieli wszystko z okien swoich.
0: Przyszło do głowy, bo ja wiem, że ty miałeś kontakt i rozmawiałeś z osobami, które przeżyły wojnę, które mieszkały w tym getcie żydowskim. Powiedz mi, jak oni wspominają swoje dzieciństwo tam?
2: Markus Lustig na przykład, tak? To był człowiek, który przeżył w getcie zabójstwo swojego rodzeństwa, brata, siostry, mamy i taty. Spisał to wszystko w książce Skrwawiony Puch, no bardzo tragiczne wspomnienia. Na pewno oddzielali ci ludzie jedną rzecz, świat przedwojenny, który był tam światem wesołym, światem takim bardzo przyjaznym i świat wojenny, który był tragiczny, smutny i dołujący, gdzie tak naprawdę głód,

0: niepewność, terror, strach, to były rzeczy, które jakby dominowały w jego życiu. No i też różnego rodzaju, nazwijmy to, kombinatorstwo, żeby przeżyć, sprzedawanie nielegalnie różnych towarów i tak dalej.
1: O historii sądeckiego getta mówił Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla. Tworzył przez wiele lat, a jego pracę można obejrzeć w wielu galeriach. Mowa o artyście Grzegorzu Pecuchu, który pochodził z Florynki koło Nowego Sącza. O jego twórczości i życiu opowie Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: To wybitny artysta łemkowskiego pochodzenia. Urodził się we Florynce na Sądeczyźnie, także jest bardzo związany, był związany z ziemią sądecką. Grzegorz Pecuch jest artystą wyjątkowym. Artystą bardzo takim indywidualnym, artystą, który się cechuje takim swoim własnym stylem. Jego rzeźby są bardzo, bardzo oryginalne, łatwo je rozpoznać, ma bardzo taki rozpoznawalny styl i są bardzo ciekawe. Grzegorz Pecuch właśnie, jego taką drogą twórczą był powrót do natury, był powrót do przyrody. To była jego filozofia też życia i to bardzo mocno podkreślał. Wszystkie jego prace rzeźbiarskie są wykonane w drewnie. Chociaż Grzegorz Pecuch nie lubił tego słowa drewno, tylko zawsze używał słowa drzewo.

się ma bardzo taki rozpoznawalny styl i są bardzo ciekawe. Grzegorz Pecuł właśnie, jego taką drogą twórczą był powrót do natury, był powrót do przyrody. To była jego filozofia też życia i to bardzo mocno podkreślał. Wszystkie jego prace rzeźbiarskie są wykonane w drewnie. Chociaż Grzegorz Pecuł nie lubił tego słowa drewno, tylko zawsze używał słowa drzewo.

góry, był powrót do przyrody. To była jego filozofia też życia i to bardzo mocno podkreślał. Wszystkie jego prace rzeźbiarskie są wykonane w drewnie. Chociaż Grzegorz Pecuch nie lubił tego słowa drewno, tylko zawsze używał słowa drzewo.

0: Z Zakopanem.
1: Tak, tak, to, że urodził się i wychował we Florynce, bo tam spędził swoje wczesne lata młodości. Później wyjechał do szkoły, do liceum plastycznego w Zakopanem i tam później Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, tam ukończył Akademię pod kierunkiem Mariana Wnuka i wrócił do Zakopanego i tam został przez jakiś czas nauczycielem w tej samej szkole, którą skończył. I tak z jednej strony całe jego życie tak naprawdę jest związane z górami. Ta wczesna młodość jest związana z Beskidem naszym sądeckim, a pozostała część, większość jego życia jest związana z Tatrami, tak, z krajobrazem takim tatrzańskim. I to go tak naprawdę ukształtowało i to też widać właśnie w jego pracach.
0: Właśnie miałem pytać, czy jego prace w jakiś sposób nawiązują do tego naszego regionu tutaj, do Beskidu Sądeckiego, no albo do Tatr, gdzie też spędził wiele lat życia.
1: Jego prace są bardzo filozoficzne, jego prace są bardzo takie dające do myślenia, ale też takie proste formy wzięte prosto z przyrody, z natury. Takie charakterystyczne są jego koty, zwierzęta. Oprócz tego też elementy łemkowskie. On jakby przyznawał się do tego, że jest łemkiem, czy był łemkiem i bardzo to podkreślał też w swoich pracach. Mamy tutaj taką bardzo wczesną, dwie prace, Łemkini i Łemko. To są takie płaskorzeźby przedstawiające kobietę i mężczyznę właśnie ubranych w regionalne stroje łemkowskie, a także też bardzo ciekawa rzeźba, taka przestrzenna pod tytułem Wesele, która nawiązuje do takiej sytuacji dość traumatycznej dla Grzegorza Pecucha. Widzimy tańczące pary. Jest to taka forma, dawniej były tak zwane bączki, które się kręciło
0: i one się obracały.
1: One się obracały, tak. I tutaj jest podobnie. Jest to taka sytuacja, która bardzo taka traumatyczna dla Grzegorza Pecucha.
0: Ale czemu?
1: Ponieważ on uczestniczył jako drużba w weselu i doszło do, to były lata 60. Właśnie we Florynce. Podczas wesela doszło do rozboju. Weselnicy nie wiedzieli, co się dzieje. Wybiegli z wesela. No i doszło do strzelaniny. I tam Grzegorz Pecuch praktycznie mógł zginąć. Więc i to pozostało taki pozostawiło taki dość mocny ślad w jego pamięci i dlatego postanowił tą rzeźbę tańczących ludzi bez muzyki, ponieważ będąc na tym weselu, gdzie doszło do tego rozboju, strzelaniny, zagrożenia życia, pozostawiło taką
0: traumę,
1: tak, i to jest takie wesele bez muzyki tańczących ludzi, nawet swoje wesele zorganizował właśnie bez dźwięków muzyki, ponieważ tymi dźwiękami były strzały karabinów, więc...
0: Tak mu się to źle kojarzyło.
1: Źle kojarzyło, tak.
0: Gdzie na co dzień możemy jego pracę zobaczyć?
1: Prace wypożyczone na tą wystawę zostały wzięte z Zakopanego. Rodzina, tutaj takie szczególne podziękowania dla żony Grzegorza Pecucha, pani Zofii Pecuchowej, która niesamowicie dba o pamięć męża. Ona też jakby była pomysłodawczynią tej wystawy. Ostatnia jego wystawa indywidualna była w 1975 roku, także już chwilę temu.
0: A tak to na co dzień, gdzie się jego prace można oglądać? One są dostępne w jakichś muzeach?
1: W Muzeum Tatrzańskim ma sporą kolekcję. Nasze muzeum też posiada kilka prac Grzegorza Pecucha i w Zakopanem właśnie u rodziny, u żony.
0: Myśli pani, że te prace, część jego prac, które wykonywał, też są gdzieś w domach prywatnych? Bo podejrzewam, że pewnie rzeźbił na zleceń.
1: Oczywiście, na pewno. Nawet ostatnio na aukcji widziałam jakąś pracę Grzegorza Pecucha, także on się tam pojawia się na rynku antykwarycznym. I też jest właśnie w zbiorach różnych muzeów. No, to jest ta szkoła tak zwana zakopiańska, która się cieszy takim dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Jest bardzo ciekawa, no, zachęcam przyjść, zobaczyć właśnie te jego charakterystyczne rzeźby masywne, jak właśnie takie

0: klasyczne formy, które są właśnie taką odzwierciedleniem tego, na co zwracał uwagę Grzegorz Pecuch, jak obserwował naturę, jak obserwował przyrodę i właśnie te charakterystyczne koty z dużymi oczami, takim mądrym spojrzeniem, no są bardzo, bardzo wyjątkowe i ciekawe.
1: Grzegorz Pecuch był Łemkiem, urodził się we Florynce na Sądecczyźnie w 1923 roku, zmarł w Zakopanem w 2008 roku. A na koniec tego magazynu jeszcze o grupie sportowej, która działa w Nowym Sączu. Chodzi o Walker's Team. To grupa, która promuje spacery z kijkami. Mówią o jej działalności opowiedzieli mi Anna Mieczkowska i Krzysztof Witowski, którzy założyli grupę.
2: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy. Ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna, równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
3: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
4: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, a więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda? Gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie

Zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda, gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie

0: powietrzenia głowy. Ania, nie powiedziałem, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
1: Wy tak codziennie?
0: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
1: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
0: Kije do Nordic Walking zdecydowanie. Kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
1: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
2: Oczywiście, tym bardziej, że tak jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
0: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy i to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas. Ania mówi o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 km humory nam dopisywały. Po 30 km zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
1: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
0: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy.

to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 km, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. Warto zrobić sobie taki test albo spróbować po 40 km z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek. To wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę

walking ma być aktywnością, przyjemnością. I tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę

0: jakieś niedowiary, co się dzieje, jeśli chodzi o te ceremonie saunowe, czyli tą prawdziwą taką kulturę saunowania, która została do nas zaszczepiona, ale też na przykład Chiny i Japonia mają niesamowitą czołówkę.
1: Ale Nowy Sącz nie pozostaje w tyle, bo też ostatnio powstały kolejne sauny na 40-50
0: tak
1: osób.
0: Jest.
1: Powiedzieliśmy o tym, jak wygląda, tak ile trwa taka ceremonia. Teraz powiedzcie mi, co po niej się robi. Wychodzimy po prostu,
0: idziemy... jest to, żeby saunować według zasad i praw, które towarzyszą saunowaniu. Czyli przede wszystkim to, z czym my i nasza kultura troszeczkę walczymy, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Każda strefa wellness, czyli strefa, gdzie znajdują się sauny, jest to strefa beztekstylna. Czyli nie zakładamy stroju kąpielowego.
1: A, i to jest bardzo ważne.
0: Bardzo ważne.
1: Bo też są takie osoby, które na przykład mogą się po prostu wstydzić.
0: I to jest większość osób.
2: Przerwę na chwileczkę, bo właśnie chodzi o to, bo mówią, a strefa tekstylna, to ja na go nie pójdę. Ja tłumaczę, ubierz nawet, nie wiem, piżamę bawełnianą. Chodzi o to, żeby nie iść w tym stroju kąpielowym, żeby ten chlor nie parował, bo to wszystko czuć w tej saunie. Owijamy się ręcznikiem, nawet dwoma ręcznikami, nie ma problemu. Ręcznik ma być pod stopami, owinięte ciało i wtedy wchodzimy do sauny.
1: Czyli tak naprawdę my się nie musimy rozbierać do naga w tej saunie.
2: Nie.
1: Możemy sobie wziąć dwa ręczniki, jednym
2: dokładnie
1: się owijamy,
2: tak,
1: drugi sobie dajemy
2: nie
1: pod stopy.
2: Nie ma nic wspólnego z jakąś nagością, nie ma nic. Chodzi o to, żeby ta skóra wydalała te toksyny sprawnie.
0: Aczkolwiek, teraz ja będę trochę przekorny, jeśli chodzi o saunowanie, każda forma otulenia się materiału, czyli zakładamy ręcznik, zakładamy czapeczkę, powoduje izolację od temperatury, więc im my jesteśmy bardziej wystawieni na działanie temperatury, czyli jesteśmy, nazwijmy to tak potocznie, bardziej bez skórki, to wtedy ta temperatura na organizm działa bardziej. Dlatego wszyscy na pewno zauważyli, że niektórzy do sauny wchodzą w filcowych czapeczkach.
1: Właśnie po co?
0: To powoduje, bardzo dużo temperatury ciała wychodzi i przychodzi do organizmu przez głowę. Bo to jest centrum naszego komputera, prawda? I teraz jeżeli my owiniemy je materiałem, robimy izolację termiczną, normalną, taką jak ocieplenie domu i czegokolwiek. Jeżeli ocieplimy dom, wiadomo jest to, że ta temperatura gorzej wychodzi i wchodzi do domu, prawda? W lecie jest chłodniej, w zimie jest cieplej. I to samo jest tutaj, jeśli chodzi o saunowanie. Jeżeli ktoś założy czapeczkę, to wtedy może spokojnie dobrych kilka minut wytrzymać dłużej w saunie, jeżeli tylko ma założoną małą, śmieszną czapeczkę. A kroi tych czapeczek od kasku wikinga, hełmu wikinga przez superbohaterów Mario Bros. Jest tyle, że to jest po prostu wow.
1: Okej, wróćmy do tego, co zrobić w takim razie po tym seansie. Jeżeli my już jesteśmy po tych 10-15 minutach, oczywiście jeżeli wytrzymaliśmy tam, bo nikt nikogo na siłę nie trzyma.
0: No właśnie, to trzeba...
1: się, że można w każdej chwili wyjść, jeżeli ktoś się, nie wiem, źle poczuje,
0: to
1: ktoś
0: powiedzieć...
1: komuś będzie po prostu za gorąco.
0: Właśnie, mamy jeżeli jest to ceremonia, podczas której sauna mistrz, ja to nazywam, że tańczy, bo to nie jest machanie ręcznikiem, to jest performance, to jest normalnie, my tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy w tym mistrzostwa świata i ja na przykład potrafię leżeć na ziemi i nade mną kręcić cały czas ręcznikiem, tak jak pizzą, czy rzucić na przykład ręcznik przez całą saunę. Maciej Piczura potrafi wyrzucić ręcznik na 5 metrów i on mu wraca do ręki jak bumerang. To jest czasami zaginanie praw fizyki nawet, więc to są rzeczy, które na zawodach wszyscy saunamistrzowie się przebierają, opowiadają historię. Ja słyszałem o akcji na przykład, gdzie saunamistrz na zawodach był przebrany za Kolumba i w momencie, kiedy była szczytowa część tej ceremonii, tak, pod sufitem był powieszony drewniany statek na linkach, gdzie saunamistrz obciął linkę i ten statek przeleciał na tych linkach, wleciał w piec i wysypał się z niego lód. Więc to są całe historie połączone.
1: Czyli z takie show.
0: Tak, to jest performance, to jest normalny performance. To nie jest tak, że my przychodzimy, bierzemy wachlarz, my ćwiczymy po dobrych kilka lat, żeby to tak wyglądało i dziennie od kilkunastu minut, bo to nie jest tak, że ktoś nie ćwiczy, do kilku godzin. Także to jest normalny zawód i my mamy prawo wykonywania normalnego zawodu. Ale wracając do tej ceremonii.
1: No właśnie, wróćmy do tego, co po ceremonii.
0: Tak, po ceremonii najważniejsze jest to, żeby spłukać toksyny z organizmu, czyli wchodzimy sobie pod natryski, w każdym takim miejscu są te natryski i dopiero potem się schładzamy. Dlaczego nie schładzamy się wcześniej? Ponieważ na organizmie powstaje nam warstwa potu z toksynami. Gdybyśmy się schłodzili w beczce czy niecce chłodzącej, to zrobiłby się nam rosół. Więc dlatego na początku spłukujemy niektórzy letnim prysznicem,

0: prysznicem. Ja osobiście tak. Ja uwielbiam bardzo zimną wodę od stóp w kierunku serca, tak żeby się nic nie stało, nie było żadnych tematów kardiologicznych. No i potem wchodzę do takiej niecki schładzającej i jak już się schłodzę, to wtedy co najmniej tyle samo, ile trwał seans, trzeba odpocząć. Dobrze jest uzupełnić płyny, soczki.
1: Wracamy drugi raz na kolejne posiedzenie w saunie, czy...
2: Jeszcze raz. Generalnie zasada jest taka, że odpoczywamy minimum tyle, ile trwał seans.
0: A wracać możemy ile chcemy.
2: Tak.
0: To nie jest tak, że trzeba dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie być na seansie. Ja jak jeżdżę na przykład na strefy spa, to ja przyjeżdżam na godzinę 14, wyjeżdżam o godzinie 21.
1: Tak, ale mówimy o tobie jako sauna...
0: Nie, mówimy jak ja się jadę bawić.
1: Aha, jak
0: ja się jadę
1: prywatnie.
0: Bawić. Na przykład właśnie jadę po prostu na jakąś strefę spa po Polsce, bo kiedyś było coś takiego wśród studentów jak clubbing, czyli studenci jeździli tylko po klubach, żeby zobaczyć nowe kluby. My mamy sauning, jeździmy. To jest niesamowite, że w małe miejscowości, bo machamy też naprawdę w małych obiektach, pojawiają się ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, bo tylko trzeba wziąć pod uwagę jedno. Ludzie, którzy saunują tak na poważnie, są to ludzie, którzy dorośli do pewnych rzeczy. To są ludzie bardzo kulturalni. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś jest po prostu niemiły. Jeżeli ktoś z przypadku pojawi się na saunie i na przykład patrzy na innych tak, że ktoś się wstydzi, od razu można to zgłosić do obsługi i taka osoba zostaje upomniana. Jeżeli ona nie poprawi swojego zachowania, jest wyprowadzona grzecznie ze strefy spa, ponieważ jest to bardzo
1: to jest
0: mocno...
1: też ważna informacja, żeby się po prostu czuć, żeby inne osoby czuły się komfortowo.
0: Tak, my wchodzimy mocno w strefę komfortu każdego, ponieważ ściągamy z niego ubranie. Ja to zawsze powtarzam. Inną sytuacją jest sytuacja, w której wchodzi jedna osoba nago w 100 osób, które są ubrane, a inna jest sytuacja, gdy mamy 100 osób bez ubrania, a jedna osoba by chciała wejść nago. To wtedy ta osoba robi faux pas, bo to jest takie, że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja to zawsze powtarzam, że nasza kultura nie była na to gotowa i to się fajnie nam zmienia, że zaczynamy powoli się do tego przekonywać.
1: Emma, pytanie do ciebie, bo przed chwilą pokazywałaś mi taki film, w którym było takie show w saunach, gdzie tak naprawdę byliście tam poprzebierani.
2: Tak jest.
1: Czy faktycznie tutaj u nas w regionie sądeckim można wziąć udział w czymś takim?
2: To show, tak, kręciliśmy w pięknym miejscu, gdzie jest maleńka sauna w Beskidzie Niskim u nas. Robiliśmy zaślubiny gnijącej panny młodej z Drakulą, gdzie ślubu udzielała im Santa Muerte, czyli
1: takie halloweenowe.
2: Takie typowo halloweenowe. I oczywiście każdy seans był tematyczny po kolei, właśnie raz panna młoda, raz Drakula, później Santa Muerte i później tak jakby zakończone to wszystko sukcesem. Santa Muerte udzieliła im ślubu i to wszystko jest takie show, przedstawienie, taki mini teatr w malutkiej saunie, do której się mieści 12 osób, obok jest strumyk. To wszystko się odbywało w lesie, także no, noc, las, pochodnie, Drakula, gnijąca panna młoda. No jakby ktoś przyszedł tak z boku, to nie wiedziałby totalnie, o co chodzi. A no takie przedstawienia w saunie w ogóle jeszcze większy komfort sprawia ludziom, bo ludzie się bawią, cieszą się, oni nawet nie czują tego, że oni się pocą, bo są po prostu zainteresowani tym, co się dzieje naokoło.
0: To właśnie chodzi o to wytrzymywanie w saunie. Jeżeli my się skupiamy nie na temperaturze, tylko skupiamy się na tym, co robi sauna mistrz, a my nawet jeden z naszych kolegów potrafi podpalić lód. Nie będziemy zdradzali, jak to się dzieje, ale tak, jest możliwość, to wygląda tak, że kule lodowe autentycznie palą się na piecu. Mamy ceremonie dymne, gdzie używa się takich bardzo fajnych żywic i tak dalej i mamy kadzidełka, którymi normalnie robimy też dym, czyli robimy zadymę w saunie i to też jest bardzo, bardzo piękna sytuacja, ponieważ przenosimy ludzi w całkowicie już inny świat, nie tylko samego machania, ale również takiego fajnego, ja uwielbiam to słowo, performance'u, gdzie się coś dzieje. Dużo osób w Nowym Sączu samych sobie też stawia sauny, bo to nie jest znowu już teraz na obecną chwilę jakiś wielki koszt, bo kupienie beczki sauny opalanej i drewnej to jest koszt około 10-12 tysięcy złotych i już można mieć swoją saunę na wyłączność. Najważniejsze, co trzeba powiedzieć w saunie, trzeba dobrze znać swój organizm. Jeżeli człowiek czuje, że za chwilę może na przykład, my to nazywamy potocznie, odlecieć, czyli zemdleć, bo takie sytuacje też się zdarzają. Mieliśmy sytuację,

0: gdzie jedna osoba siedziała w saunie prawie godzinę. Zapytaliśmy się, wie pan co, bo to się tak długo nie siedzi, a pan nam odpowiedział, ja zapłaciłem za godzinę i będę siedział godzinę. Więc takie sytuacje też się zdarzają i potem są nieciekawe akcje, gdzie trzeba kogoś po prostu ratować. Trzeba dobrze znać swój organizm. Jeżeli ktoś czuje, że na przykład zaczyna mu rzeczywiście brakować oddechu albo zaczyna czuć mroczki w oczach, to też po prostu wie, że zaraz zemdleje, bo to czuć. Naprawdę to człowiek czuje, to warto wyjść. Nie trzeba ze sobą walczyć. Wejdźmy za chwilę drugi raz. Wejdźmy trzeci raz. Ja jak zaczynałem saunować, to ja zaczynałem saunować ja po półtorej minuty, bo jeszcze nie machałem, ja jeszcze nie znałem tego tematu.
1: Było to duszno, nie?
0: Tak, półtorej minuty ja już musiałem wychodzić, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale potem, i tutaj jest to niestety niezgodne z prawami saunowania, no ale trudno, powiem. Potem poszedłem z osobami, z którymi po prostu zacząłem rozmawiać w saunie. I to już zmienia sytuację o 180 stopni, ponieważ nie skupia się człowiek na temperaturze, ale na rozmowie.
2: Ale nie powinno się rozmawiać.
0: Nie powinno, niedobre, niedobre, niedobre.
2: Jasne.
1: Jest grupa nasza na Facebooku, nazywa się Sądeckie Seanse Saunowe 3S i tam jest zawsze informacja, gdzie odbywają się w Sączu jakie imprezy.
0: Jest to ogólna grupa.
1: Ogólna grupa, żadna reklama, żadna nic, po prostu jest ogólna.
2: Czyli można do was dołączyć?
1: Tak, ogólna grupa, cała Małopolska, co gdzie się odbywa. I tam można się dowiedzieć szczegółów.
2: Emma, jeszcze do ciebie pytanie. Mhm. Powiedz nam, co nam daje saunowanie?
1: No, przede wszystkim teraz już się ogrzewamy. Oprócz tego na pewno dotleniamy organizm. Dla dziewcząt, które mają problemy z celulitem, również to wspomaga skórę. Jest skóra lepiej ujędrniona, nawilżona. W saunie również, najlepiej w mokrej, robimy zabiegi typu peelingi, gdzie oczyszczamy tą skórę. Po takim peelingu kobieta, przeważnie kobietom robimy, wychodzi z sauny, spłukuje się pod prysznicem i później na to robimy jej masaż lodem. To właśnie to skurczanie skóry, ciepło-zimno, powoduje, że ta skóra robi się dużo bardziej jędrna, super nawilżona, no i przede wszystkim lepiej wygląda.
2: A sauna sucha?
1: W saunie suchej również możemy z witkami robić zabiegi.
2: Ale nie, co nam daje sauna sucha?
1: No wszystko to jest raczej podobne. Tak.
0: Dodatkowo trzeba powiedzieć jedną rzecz, a raczej w sumie dwie rzeczy. Ogólnie na czym polega sauna? Sauna polega na tym, żeby zwiększyć mocno też ukrwienie organów wewnętrznych. Jeżeli my się ogrzejemy, to robimy ze swojego ciała gąbkę, ponieważ rozgrzanie powoduje, że nasz organizm, nazwijmy to ładnie, się rozszerza, czyli naczynia krwionośne się rozszerzają i wchodząc do wody robimy tak, jakbyśmy tą gąbkę ścisnęli, czyli obkurczamy bardzo mocno cały organizm, co powoduje, że te organy dostają mocne ciśnienie krwi i one się bardziej są dokrwione, myślę, że można tak powiedzieć. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli mówimy już tutaj o tej porze roku, bardzo mocno hartuje organizm. My nie chorujemy. My saunujemy kilka dni w tygodniu, bo mamy taką pracę, ale mamy ten plus, że my w ogóle nie chorujemy, bo my mamy cały czas ciepło-zimno. Nas sauna, tak naprawdę sauna nie ma żadnych złych wpływów na organizm. Jest to wymyślone przez, nazwijmy to, nacje te zimne takie, czyli Norwegia, etc., etc., bo oni potrzebowali jakoś też się hartować. Tam dzieciaki normalnie saunują, tam są namioty, w których jest tylko postawiony piec i ludzie po prostu wchodzą, ogrzewają się, wychodzą, robią kąpiele śnieżne u nich, bo tak to można nazwać, robią te takie aniołki, to też te orzełki na śniegu i nawet dzieciaki to robią. Oni od najmłodszych lat się hartują i to naprawdę działa.
1: Dobrze, jeszcze wracając do tego, co sauna daje dla nas. Przede wszystkim oczyszcza organizm z toksyn. I w momencie, kiedy przypilnujemy to, ten organizm jest oczyszczony w tej saunie, do tego prowadzimy zdrową dietę, zdrowy tryb życia, o wiele jest lepsza wydolność organizmu, lepsze życie, więcej siły, człowiek ma więcej energii. Tak, bo takiej saunie powinniśmy być zmęczeni, a po prostu mamy tyle siły, że nie wiemy, co ze sobą robić dalej.
2: Bardzo Państwu dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Ja przypomnę jeszcze ten profil facebookowy Sądeckie Seanse Saunowe. Na Facebooku możecie znaleźć i tam też informacje naszych rozmówców o tym, gdzie takie seanse się odbywają.
0: Tak.
2: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy.
2: A naszymi gośćmi byli Emma Waśko i Lech Zwoliński.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam. O budowie kolejnych bloków myśli Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe osiedle ma powstać w rejonie Góry Zabełeckiej.
3: No tutaj dwa nasze wnioski właśnie z tamtego rejonu zakwalifikowały się do naboru na kredyt SBC, który był ogłoszony w tamtym roku. Byliśmy na jednych z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o ranking wniosków, dlatego mamy te wnioski procedowane dalej. Bardzo bym chciał, żeby były pozytywne decyzje banku jeszcze przed końcem czerwca, tak byśmy mogli, że tak powiem, uzupełnić to finansowanie i gdyby się tak udało, no to wtedy będziemy mogli w drugim półroczu też ogłaszać przetarg na budowę segmentu, nie segmentu, tylko osiedla graniczne.
2: Ile tam mieszkań się znajdzie?
3: Tam będzie ponad 100 mieszkań.
2: Jakiej powierzchni?
3: No tam są mieszkania od 30 kilku metrów do 80, z tego co pamiętam.
2: Też pan tak myśli, że około 2 lat na dokończenie całej inwestycji?
3: No, tam możemy zaryzykować taki termin 18 miesięcy, bo tam są troszeczkę łatwiejsze warunki do budowy.
2: To będą bloki 3-4-piętrowe? Jak to będzie wyglądało?
3: W zależności od układu to są albo 3, albo 4 piętra, bo tam jest zapis taki, że wysokość kondygnacji jest uzależniona od tego, czy to jest przy drodze publicznej, czy nie. I po prostu ta różnica w wysokościach jest związana z tym jednym parametrem.
2: I też w pełni wykończone, tak jak ten 29 listopada? Tak, to są, tak samo.
3: Tak, to jest ten sam, te same przepisy, ten sam standard. Mieszkania tylko i wyłącznie na wynajem, bez dojścia do własności, oddawane pod klucz.
2: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS Nowy Sącz. Przetarg na budowę ruszy w czerwcu pod warunkiem, że spółka dostanie kredyt na budowę. Kończy się remont budynku starostwa powiatowego w Nowym Sączu. Od kilku miesięcy trwały tutaj prace. Wymieniono m.in. instalacje elektryczne, drzwi i dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4: Bliżej niż dalej, termin miał być do końca czerwca. Myślę, że będzie przed terminem, patrząc na zaawansowanie prac, chociaż nie ukrywam, że wiele rzeczy, które dodatkowo musieliśmy wykonać, co wyszły w czasie prac nieprzewidzianych, a jak zobaczyliśmy na instalacje czy systemy alarmowe, które są no, z lat 20 lat do tyłu, więc no, to już nie będziemy drugi raz kłócić ścian, więc tą decyzja była też o wymianie dodatkowych robotek, ale jeżeli chodzi o wykonanie tych wszystkich prac, to wykonawca naprawdę robi to w dobrym tempie, więc spodziewamy się przed terminem zamknięcia wszystkich tematów, tak jak tutaj wcześniej już przedstawiałem, winda już funkcjonuje, toalety w tamtej części wszystkie już są przystosowane, też funkcjonują, więc te najgrubsze roboty już są wykonane.
2: A co w ogóle było do zrobienia? Co, na czym polegały te prace i czego dotyczyły?
4: Prace dotyczyły tak, pierwszą rzeczą to było dostosowanie urzędu dla niepełnosprawnych, czyli mówimy tutaj o windzie i wszystkich toaletach. To wymagało też przebudowania pewnych pomieszczeń, bo toalety dla niepełnosprawnych są znacznie większe. Dostosowanie drzwi do gabinetu, które też powinny być większe, minimum 90 cm światło dla wózka dla niepełnosprawnych, więc to wszystko wymagało wymiany tych drzwi z kucia. Oprócz tego bardzo istotną rzeczą dla urzędu to jest to, że nie było żadnej peposzki, czyli żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. No i w tej chwili zostało to przygotowane, zabezpieczone. Są syreny, są położone instalacje, zabezpieczenia, przygotowane klapy oddymiana, drzwi, tak jak to ma być już zgodnie z przepisami na dzisiejszy czas.
2: Jaki koszt remontu?
4: No tam był koszt remontu około 5 milionów. Przetarg się odbył chyba na, o ile dobrze pamiętam, 4 miliony 900 niespełna. Więc tutaj z naszej strony chyba żeśmy dołożyli coś około jeszcze 200 tysięcy dotyczące tych dodatkowych rzeczy. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie na tej ostatniej części, czy coś będziemy jeszcze tam musieli poprawić, ale na razie wygląda, że wszystko jest, że tak powiem, w normie i przed terminem będzie zrealizowane.
2: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Remont ma się zakończyć w czerwcu. Poprackie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze koło Nowego Sącza czeka na zwiedzających. To nowoczesna wystawa, która opowiada o historii, ale też o współczesności Poprackiego Parku Krajobrazowego.
5: Budynek jest Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz nową siedzibą oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych. Marek Kroczek, jestem zastępcą dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Budynek ten ma na celu propagowanie ochrony przyrody, kultury, historii terenu Poprackiego Parku Krajobrazowego, przekazywanie ich młodzieży, ale także turystom, którzy odwiedzają te tereny, oraz mieszkańcom, którzy będą mogli z tego korzystać, oglądać nasze wystawy, uczestniczyć w naszych zajęciach warsztatowych i ci wszyscy

będą mogli poznawać to, co jest najcenniejsze dla Beskidu Sądeckiego. One będą prowadzone przez naszych edukatorów. Będą to zajęcia częściowo warsztatowe, a częściowo takie, które będą związane z

0: lepiej poznać. Park krajobrazowy to jest taka forma ochrony przyrody, która chroni oprócz przyrody, czyli flory, fauny, chroni także wartości geologiczne, kulturowe, historyczne i te wszystkie wartości chcemy na naszej wystawie właśnie pokazać. Bardzo brakowało, wielu turystów zwracało uwagę na to, że oprócz tego, że my tą naszą działalność edukacyjną prowadzimy już prawie 30 lat, to brakowało się takiego miejsca, gdzie można przyjść i samemu czasami poodkrywać te najcenniejsze walory parku. Tutaj na tej wystawie zostało to tak przygotowane, że osoba, która zwiedzi tą wystawę, pozyska wiedzę od tego, jak te tereny powstawały, czyli geologicznie, po tym, jak były zagospodarowane od początku, czyli od czasu, kiedy tu pojawiło się osadnictwo, aż do czasów obecnych, czyli przez pasterzy, którzy tu wypasali, przez łemków, którzy tu byli, ale także przez odkrycie wód mineralnych i uzdrowiska, które na terenie parku się pojawiły. Poplacki Park Krajobrazowy jest największym parkiem krajobrazowym w województwie małopolskim. Liczy ponad 52 tysiące hektarów. Obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin i 4 nadleśnictwa plus Leśny Zakład Doświadczany. Gminy to są gmina Stary Sącz, Rytro, Piwniczna Muszyna, Łabowa Nawojowa, Łącko, Ochotnica, Krościenko i Szczawnica. Bo ona jest przygotowana głównie dla młodzieży, która teraz jest głównie taka multimedialna. To wszystko, dużo rzeczy, młodzież korzysta z telefonów, z internetu, ale tu chcieliśmy im połączyć to, co jest multimedialne z tym, co jest takie manualne. Więc są też elementy manualne, multimedialne, ale jest to połączone tak, żeby on ich zainteresować. Centrum działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16. Szkoły będą się mogły zapisywać. Będzie specjalna aplikacja w internecie, gdzie będzie można wybrać sobie dzień, kiedy będzie można przyjeżdżać tu z grupą. Oprócz tego w soboty także będzie to otwarte, więc to jest też otworzone dla turystów.
1: Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. To jest jeden z pierwszych z obiektów, które otwieramy w ramach tworzenia sieci Centrów Edukacji Przyrodniczej jako Małopolska. Drugi obiekt powstaje w Krakowie i tutaj zaprosimy Państwa za mniej więcej rok. To będzie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Natomiast trzeci obiekt powstanie w Jastrzębi. To będzie Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej jako Małopolska. I w ramach tego obiektu będą przygotowane przestrzeń, żeby odbywały się tam zielone szkoły. Jurajski, czyli związany z Jurą Krakowsko-Częstochowską, będziemy opowiadali tam o krajobrazie, o tym, w jaki sposób był on naturalnie kształtowany i o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz. Czyli zarówno te naturalne procesy geologiczne związane z fauną, florą, będziemy chcieli to pokazać, ale także te związane z człowiekiem i jego oddziaływaniem. Pogórzańskie Centrum w Jastrzębi, ono będzie przystosowane do przyjmowania grup. Tutaj chcielibyśmy, żeby odbywały się tam takie prawdziwe zielone szkoły, żeby grupa przyjechała na tydzień, była w tym centrum i żeby uczestniczyła w zajęciach. Ten obiekt jest położony w środku lasu, tworzymy go wspólnie z Lasami Państwowymi i dzięki temu myślę, że wrażenia z pobytu tam pozostaną z dziećmi na bardzo długo. W ten piątek planowane jest podpisanie umowy na realizację tego obiektu i chcielibyśmy go w ciągu półtorej roku wybudować. Także do rodzin z dziećmi, ale także do grup zorganizowanych. Tam znajdą się dwie sale edukacyjne, jedna dostosowana właśnie do mniejszych dzieci, druga do młodzieży i sala wystawowa. Będzie tam także przestrzeń konferencyjna, gdzie zakładamy, że takie działania promujące konferencje związane z przyrodą, ale także ochroną środowiska pod egidą właśnie Eko Małopolska będą mogły się tam odbywać. Jednym z zadań parków krajobrazowych to jest edukacja. Oprócz ochrony przyrody to także działalność edukacyjna po to, żeby podnosić świadomość. Jest to w pewien sposób pewien element właśnie ochrony przyrody.

0: przyrody, podnoszenie świadomości, żeby ludzie wchodząc do danego obszaru chronionego wiedzieli, co tam jest cennego i jak się tam zachowywać. Projekt przygotowanie dokumentacji technicznej na stworzenie centrów edukacji ekologicznej to był pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy z pomocy technicznej, przygotowaliśmy dokumentację dla tych trzech obiektów. W chwili obecnej na dwa z nich, czyli na to, w którym się znajdujemy i Jurajskie Centrum, jest finansowanie z Unii Europejskiej, natomiast Pogórzańskie Centrum jest budowane ze środków własnych województwa małopolskiego. Każdy z tych obiektów jest dostosowany do miejsca, w którym się znajduje. Tutaj, ponieważ znajdujemy się w Rytrze, na dole będzie się znajdowała informacja turystyczna, czyli jest to miejscowość turystyczna, tak, więc chcielibyśmy mówić, co ciekawego tutaj można zobaczyć. To krakowskie takie informacje nie będzie miało, będzie przygotowane bardziej na przyjmowanie grup i tam będzie wystawa też interaktywna. Natomiast w Pogórzańskim, ponieważ ono jest w środku lasu, uznaliśmy za stosowne to, żeby las był tym miejscem, gdzie będziemy edukować, w związku z czym tam nieplanowana jest wystawa, będzie sala warsztatowa, ale otwarta na las i to tam chcielibyśmy, żeby większość tych działań się odbywała.
1: Alicja Kicińska i mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jak również jestem nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie da się przecenić tego typu inwestycji, dlatego że oprócz takiej lokalnej edukacji, wsparcia dla nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej dzieci na poziomie szkoły podstawowej czy szkół właśnie średnich, gimnazjalnych czy liceów obecnie, również i placówki, jednostki wyższe będą korzystały z tego typu obiektów, ponieważ jest fantastyczna wystawa, która została przygotowana na pierwszym piętrze, jak również jest to obiekt, który będzie wspierał działalność taką też naukową, ponieważ wolontariusze będą pomagali niewątpliwie w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na tym terenie. Beskid Sądecki jest to prawdziwa perła, jeśli chodzi o ciekawostki, o obiekty geologiczne i wiele zajęć również w edukacji wyższej, na studiach wyższych jest prowadzone na tym terenie i niewątpliwie będą też przyczynkiem, aby to miejsce wykorzystać w celach edukacyjnych. No niewątpliwie tak, cała Sądecczyzna jest jednym wielkim takim zapleczem kulturowym, ale również i przyrodniczym. Proszę pamiętać, że 60% wód mineralnych właśnie występuje w rejonie Beskidu Sądeckiego, jak również Popracki Park Krajobrazowy szczyci się wieloma zasobami przyrodniczymi, nie tylko świata ożywionego, ale również i nieożywionego. Przepiękne pasmo Jaworzyny Krynickiej, jak również Radziejowej. Formy geologiczne, które są, ściągają całe rzesze turystów, ale również i są miejscem organizacji wielu wyjazdów, chociażby zielonych szkół, które są właśnie lokowane w tym miejscu. Także niewątpliwie na tego typu inwestycji wszyscy skorzystamy w bardzo szerokim wymiarze, obecnie, ale i w przyszłości. Niewątpliwie tak, dlatego że poznawanie i nawiązywanie takiej głębszej relacji, ale i znajomości, jeżeli chodzi o zagadnienia przyrodnicze, podejście, rozumienie przyrody, rozpoczyna się już bardzo wcześnie. Popracki Park Krajobrazowy, jak również Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi takie akcje edukacyjne już na etapie przedszkolnym. Szkoły mają swoje konkursy, swoje programy i to jest kontynuowane chociażby na moim Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie w tym roku nawet była Olimpiada Geologiczna, również w oparciu o działalność, między innymi właśnie tą, która jest prowadzona w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Oj tak, tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te materiały edukacyjne, to bardzo dużo przede wszystkim ma charakter takiego nowoczesnego wprowadzania dzieci i młodzieży w świat przyrodniczy. Są wykorzystywane różne, najnowocześniejsze techniki edukacyjne, za co naprawdę podziwiam osoby, które się zajmują tymi programami edukacyjnymi. Sama wiem, bo w mojej rodzinie najmłodsi członkowie naszej rodziny również z nich korzystają i oprócz takich typowych właśnie wydrukowanych form są również takie interaktywne zabawy, które można później chociażby nawet na ścieżkach turystycznych wykorzystywać. Także wszelaka forma, również i tutaj nie widziałam tej końcowego efektu tej wystawy, będziemy dzisiaj je zwiedzać i jestem przekonana, że wszystkie nasze uwagi całej Rady były wzięte pod rozwagę, jeśli chodzi o przygotowanie tych właśnie wystaw.
2: Grzegorz Skalski, dyrektor Zespołu Szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Saremsowie. Jako dyrektor Zespołu Szkół, szkoły, w której od ponad 50 lat kształci się

0: leśników. No, jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, bo powstaje nowa siedziba oddziału terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ale zarazem jest to również miejsce, gdzie będzie zlokalizowane Popradzkie Centrum Edukacji, więc będzie tu na pewno szeroka oferta edukacyjna, która jest niezwykle ważnym wsparciem dla tych działań, które realizujemy w ramach przedmiotów w szkole średniej. Każde nowe miejsce jest tą wartością dodaną. Tych punktów można powiedzieć, że przybywa, ale fajnie, że z takim rozmachem i tak przemyślana inwestycja powstaje w Rytrze, w regionie, gdzie jest w zasadzie wszędzie blisko, tak? Są zlokalizowane sąsiednie gminy, w których są szkoły podstawowe. Stary Sącz też jest blisko umiejscowiony stosunkowo, to jest raptem kilka kilometrów, więc myślę, że z tej oferty, zwłaszcza edukacyjnej, również Starosądecki Zespół Szkół będzie w przyszłości korzystał. No, głównie jeżeli chodzi o kształcenie leśników, to robiliśmy do tej pory tą współpracę z Zespołem Parków Krajobrazowych, oceniam jako bardzo dobrą, trwającą od lat. No a tutaj w tych nowych warunkach, w tej nowej przestrzeni, myślę, że to jeszcze będzie na wyższym poziomie.
1: W Rytrze otwarliśmy już formalnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, które ma zadanie nie tylko skupiać ludzi, którzy lubią chodzić po górach, lubią spacerować, i to w różnym wieku, bo to młodzież i dorośli, ale chodzi o to, żeby połączyć edukację, czyli najpierw przygotowanie tematyczne takich wycieczek, takich grup młodzieżowych, bo przecież mamy nadzieję, że będzie to okazja i będzie to miejsce, które będzie przyciągać całe klasy wraz z opiekunami, którzy powiedzmy udadzą się tutaj busem, autobusem, zostawią ten pojazd, a potem po takim przygotowaniu teoretycznym udadzą się na wycieczkę. To są dzisiaj wymogi czasu, można by powiedzieć, czyli najpierw przygotowujemy teoretycznie młodzież tutaj, korzystając z różnego rodzaju nowoczesnych środków multimedialnych, także do tego, by zwrócić uwagę tej młodzieży, tym spacerującym dzieciom, młodzieży, na to, co najistotniejsze, jakie okazy, flory, fauny są tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę, a potem w praktyce im pokazać, tak by ta edukacja przynosiła stuprocentową korzyść. Dzisiaj przekaz werbalny jest za słaby, za mało interesujący. Młodzież podbudowana taką wycieczką z całą pewnością utrwali sobie tą wiedzę, którą wcześniej pozna tutaj, a i atrakcyjność miejsca, bo przecież mamy tutaj nie tylko te ciekawe obiekty przyrody, ale też i kultury, turystyki. Myślę tutaj o pobliskim zamku, który cały czas jest remontowany, jest przygotowany do takiego miejsca, które będzie można odwiedzić i przy okazji dowiedzieć się też i więcej historycznej w czasie takiej wycieczki. A więc takie centra edukacji przyrodniczej, którego pierwsze otwarliśmy już dzisiaj w Rytrze, a będą kolejne, bo są w trakcie budowy w Krakowie, w Jastrzębi, a też docelowo pewnie powstanie za kilka lat podobne w Szerzynach. Wypełni nam tą przestrzeń edukacji, dodatkowej, pozytywnej edukacji dzieci i młodzieży małopolskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
2: Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze działa od poniedziałku do soboty od godziny 8 do 16. Można je zwiedzać za darmo. Nowe miejsce schronienia dla około 600 osób wybuduje Nowosądeckie Starostwo Powiatowe. Takie miejsce będzie urządzone w Nawojowej.
3: Kwestia jest też nowej ustawy, która już od stycznia weszła i obliguje każdy nowy budynek, który będzie projektowany, musi mieć zaprojektowane też miejsca ukrycia czy schron, bo tak się to dzieli na dwa warianty. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, większy nacisk jest na gminy, gdyż gminy muszą zapewnić większy procent zabezpieczenia takich miejsc i tam idą większe środki. Natomiast my oczywiście, jeżeli będzie możliwość taka dostosowania, to będziemy o to zabiegać, tylko nie w każdej szkole da się to zorganizować. To też wynika też z lokalizacji i też z sposobu budowania. Większość tych szkół jednak mamy budowana w innym systemie, więc to wszystko z czasem na pewno będzie w jakiś sposób regulowane. No to powiem tak, w Nawojowej będzie to przy szkole, przy naszej szkole rolniczej, tam powstaje powiatowy urząd pracy i pod tym będzie miejsce ukrycia. Tam jest planowane około 600 osób. No szacujemy, że dokumentacja będzie gotowa gdzieś na koniec sierpnia, no to rozpocznie budowę. Myślę, że to jeszcze ze dwa lata trzeba będzie poczekać. No takie rzeczy niestety trwają. Ustawa weszła rok temu, więc szanowni Państwo, no nikt nie był na to przygotowany, a wytyczne dopiero weszły w styczniu tego roku, więc to też

0: kwestia projektów, kwestia uzgodnień, to nie są kwestie miesięcy, tylko już mówimy o latach. Powiatowy Urząd Pracy, jak zapowiadaliśmy wcześniej na początku kadencji, wracamy do tematu, ponieważ my dzierżawimy w tym momencie lokale i też kwestia rozwiązania parkingów na terenie miasta Nowego Sącza. No, szanowni Państwo, tutaj mamy kwestie, zarówno takie doświadczenie nasze krótkie, jeżeli chodzi o filię komunikacji, no 54 tysiące spraw w ciągu roku załatwionych na zewnątrz. To powoduje, że jednak mieszkańcy wolą to załatwiać bliżej gmin, bliżej siebie, niż wjeżdżać do Sącza, gdzie mamy ogromne korki. Teraz jeszcze zapowiadane remonty obwodnicy zachodniej i innych tematów, to po prostu będzie naprawdę dla niektórych mieszkańców koszmar, ale niestety będziemy musieli to w jakiś sposób przetrwać. Dlatego też pomysł budowy Powiatowego Urzędu Pracy w Nawojowej wraz z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Budownictwa i przeniesieniem się nadzoru budowlanego, bo taka deklaracja jest, spowodowałoby to, że w jednym miejscu w Nawojowej będziemy mieć potężny budynek, bardzo dużą ilość miejsc parkingowych i załatwienie sprawy w jednym miejscu, a nie, że mieszkaniec przyjeżdża na ulicę tutaj Strzelecką, zastanawia się, jak zaparkować, pół dnia jeździ, potem bardzo nerwowy atakuje, zły, niezadowolony, następnie przejeżdża do nadzoru budowlanego, który jest na drugim końcu miasta, nim tam dojedzie, traci dwa dni, więc to wszystko powoduje pewnego rodzaju zamieszanie, a chcemy to wszystko usprawnić i udogodnienia wprowadzić takie, które by spowodowały, że ludzie będą załatwiać sprawę szybciej, nie trzeba mieć jakichś skomplikowanych tematów, dopytywać, przejeżdżać, dzwonić, szukać, tylko załatwiamy w jednym miejscu. Także to jest cel tej kadencji, żeby troszkę ten powiat poszedł naprzeciwko swoich mieszkańców, stąd też urzędomaty, które otworzyliśmy, już dwa są zainstalowane, stąd też wyjście z filiami, stąd też wyjście z prawojazdami, dlatego takie decyzje zapadają w tej kadencji, żeby te kwestie uregulować i też mieć już swój budynek, a nie tylko dzierżawy. No, dokumentacja prawdopodobnie będzie gotowa, tak jak mówię, no, okres wakacyjny, to wszystko też zależy, bo to już mamy swoje doświadczenia, że zawsze jakieś problemy są i zarówno przy budowie, jak i przy projektowaniu, więc no, spodziewamy się, że w następnym roku będziemy dyskutować o rozpoczęciu budowy. To też oczywiście będzie związane ze środkami, czy uda się nam coś z zewnątrz pozyskać, no, bo teraz idą dwie potężne inwestycje, też problem z rozstrzygnięciem przetargu, mówimy o dwóch potężnych mostach, największych przeprawach na terenie powiatu, mówimy o moście na Obidzy, mówimy o moście na Słojej Strudze. Most na Obidzy już trzeci raz przesuwamy termin otwarcia, bo jest taki ogrom zapytań. Temat Piramowicza też nie rozstrzygnięty, jeszcze są tematy związane z przepychanką między wykonawcami i ustaleniem ceny rażąco niskiej czy nie rażąco niskiej, bo to wszystko trwa, to wszystko wymaga pewnych wyjaśnień, więc też no, patrzmy Państwo, przetarg się rozpoczął w czerwcu czy w lipcu tamtego roku, i dobrze pamiętam, na Piramowicza jeszcze jest nierozstrzygnięty, więc to też są tematy dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne też dla nas.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. W Nowym Sączu trwa wielkie psie dreptanie. To akcja charytatywna, do której mogą dołączyć miłośnicy psów i właściciele czworonogów. Mówi Ewa Surowiak, jedna z koordynatorek.
2: Wielkie psie dreptanie to, tak jak Pan wspomniał, akcja charytatywna. Skierowana jest do wszystkich właścicieli psów i kotów, ale nie tylko, ponieważ osoby, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się w tą pomoc, a własnego zwierzaka nie mają, zawsze mogą podejść do schroniska i wyprowadzić psa stamtąd, albo na przykład wyprowadzić psa sąsiada i też w ten sposób do tej naszej akcji się włączyć. O co chodzi? Przede wszystkim właściciele psów i kotów za darowizną w określonej wysokości albo po prostu datkiem, który sami uznają, odbierają w punktach pakiety startowe. Te pakiety startowe upoważniają ich do wzięcia udziału w tej akcji, a przede wszystkim służą temu, żebyśmy tych ludzi widzieli na ulicy. I już ich widać. Ja sama widziałam już kilka takich spacerujących psów z niebieskimi bandanami. Na tych bandamach są numery startowe. Każdy taki numer startowy bierze udział w naszej akcji. Właściciel psa otrzymuje w tym pakiecie poza numerem startowym również zestawy gadżetów, fajne informacje dotyczące tego, całą instrukcję postępowania i może rejestrować te swoje spacery na stronie naszego wydarzenia na Facebooku. Każda taka rejestracja to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Po pierwsze, zbieramy jak gdyby kilometry, czyli rejestrujemy informacje o tym, ile kto przeszedł z tym pieskiem. Poza tym chcemy zobaczyć, w jaki sposób fajnie się bawicie i dajecie radość tym swoim zwierzakom, a nasi sponsorzy myślą już o tym, jak to kiedyś nagrodzić na festiwalu, który odbędzie się 16 maja.
3: Jeżeli chodzi o te spacery, to rozumiem,

0: tym, że właściciel psa sam sobie z psem wybiera miejsce, do którego pójdzie, czy którędy przejdzie.
1: Tak, właściciel chodzi z psem tam, gdzie lubi i gdzie chce. Nie musi też tego jakoś specjalnie rejestrować. Wystarczy po prostu, że napisze w poście, że przeszedł z psem 5 km i zrobił to w jakimś określonym czasie. Nie chcemy tutaj dokładnie tego zliczać, ani w żaden sposób dokumentować, żądać dokumentowania. Po prostu to jest na deklarację i myślę, że to będzie najfajniejsza zabawa.
0: Akcja już ruszyła i potrwa ona do 14 kwietnia, do 14 maja, ale czy są jeszcze takie miejsca, w których te pakiety startowe można odbierać?
1: Tak, oczywiście nadal zapraszamy po odbiór pakietów. Wszystkie nasze organizacje dysponują jeszcze kilkunastoma sztukami, więc jak najbardziej. Pakiety można odebrać jeszcze w schronisku naszym na Tłokach, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w sklepiku schroniskowym, który znajduje się na ulicy Nawojowskiej 29, w TB Edukacja, Rynek 16. Gorąco zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest do 14 maja.
0: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów, trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza?
1: Tak, finałem będzie faktycznie festiwal. Cieszymy się, że festiwal w poprzednich dwóch edycjach cieszył się wielkim zainteresowaniem. Generalnie zdobył bardzo pozytywne opinie, więc kontynuujemy to dzieło. Oczywiście festiwal służy bezdomnym zwierzętom. To jest główna idea i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby te bezdomne zwierzęta, które są pod opieką sądeckich organizacji, miały od nas w ten sposób wsparcie. Więc będzie się działo. Czyli będziemy mieli to, co w zeszłym roku, wystawę psów wielorasowych i wystawę kotów. Bardzo zachęcamy właścicieli psów wielorasowych, żeby z nimi stanęli do konkursu i zgłosili się, bo zgłoszenie jest potrzebne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Festiwal Psy i Koty. A właścicieli kotów zapraszamy do tego, żeby dokumentowali w postaci filmików, jak piękne mają zwierzaki, jakie zdolne mają te kociaki. I jeżeli są podobni do swoich pupili, to też, żeby to udokumentowali, bo takie są trzy kategorie, czyli najpiękniejszy kot, najzdolniejszy kot i kot najbardziej podobny do właściciela.
0: Myślę, że z psami też można by takie coś zrobić.
1: Tak, z psami też mamy oczywiście kilka konkurencji, natomiast chodzi nam o to, że psy jak najbardziej na festiwalu mogą się pojawić z właścicielami, bo tak do tej pory było. Z kotami jest trochę gorzej. Owszem, mieliśmy koty w zeszłym roku, nawet dwa były. Natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby tych zwierzaków nie stresować taką dużą obecnością psów, więc nie chcemy, żeby właściciele z kotami pojawili się na imprezie, ale najbardziej, jak najbardziej mogą je zgłosić do konkursu.
0: Czyli filmujmy koty, a z psami
1: filmujemy, tak.
0: Osobiście. No i będzie się tam też dużo działo, bo z tego co pamiętam podczas poprzednich edycji była możliwość adopcji psów ze schroniska od nas w Nowym Sączu.
1: Dokładnie, podczas każdej z tych edycji promujemy zwierzęta, które aktualnie szukają domów. Mamy taką piękną ścianę ze wszystkimi podopiecznymi, którzy jeszcze nie znaleźli tego swojego miejsca na ziemi i mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na festiwal, zobaczą tego psiaka czy kociaka na zdjęciu, będą chciały go poznać i znajdą na niego miejsce w swoim domu.
0: W jakich godzinach festiwal się odbędzie?
1: Festiwal będzie się odbywał od między godziną 12 a godziną 17.
0: Zapraszamy tutaj do...
1: Zapraszamy do siedziby TB Edukacja, tak, w Nowym Sączu, w Rynku 16. Będzie się naprawdę dużo działo. Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, przygotowaliśmy atrakcje dla dorosłych. Oprócz tych konkursów będą różnego rodzaju pokazy, pokaz groomerski, będzie możliwość porozmawiania z behawiorystą zwierzęcym, będzie można się zabawić w robienie mat węchowych, będzie można pograć na sprzęcie e-sportowym, będzie można skorzystać z VR-ów i też bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć. Także naprawdę coraz więcej tych atrakcji przewidujemy. Szczegóły pojawią się niedługo na plakatach, a my już dzisiaj serdecznie zapraszamy 16 maja od godziny 12.
0: Finał akcji zaplanowano na połowę maja. Kolejny sezon turystyczny rozpoczął nowosądecki skansen. Oficjalnie ruszył on 1 maja. Na ten rok zaplanowano tu wiele ciekawych imprez plenerowych, zarówno w skansenie, jak i w pobliskim miasteczku galicyjskim. O szczegółach mówi Teresa Ortyl, kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego.
2: Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał dyrektor, trwa wystawa Ślady, Świadomość, Pamięć, Tożsamość, która była zorganizowana z okazji 50-lecia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Wystawa mieści się tutaj w gmachu głównym. Zapraszamy do jej obejrzenia

0: do końca sierpnia. I właśnie w myśl tej wystawy i też jako taki wniosek pokonferencyjny, konferencję, która miała miejsce w tamtym roku, chcemy w tym roku położyć taki nacisk na przypomnienie Państwu takich podstawowych zasad zwiedzania i na komfort Państwa zwiedzania, związany z tym, że znajdujemy się w muzeum, co nie jest takie oczywiste. Czasami jak komuś mówimy, że skansen to jest muzeum, to jest lekko zdziwiony. Ta przestrzeń wydaje się taką przestrzenią parkową, która nie podlega wielu ograniczeniom, a tak nie jest, ponieważ znajdujemy się w przestrzeni, gdzie mamy chaty relokowane, czyli zabytkowe, których wyposażenie też jest zabytkowe i cały skansen, zarówno jego chaty, jak i też sposób usytuowania tych chat i prowadzenia dróg, wszystko wskazuje nam na tą XIX-wieczną wieś. Imprezą będzie impreza edukacyjna we wrześniu, na którą też już dzisiaj Państwa zapraszam. Oczywiście jak co roku włączamy się w takie ogólnomałopolskie wydarzenie jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Architektury Drewnianej czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutaj konkretne daty pojawiają się w późniejszych terminach. No i oczywiście wszystkie wydarzenia związane z takimi obrzędowymi tradycjami i tutaj koronnym wydarzeniem jest pasterka na zakończenie roku.
1: I od razu przejdziemy do omówienia także naszego programu miasteczkowego, bo rozumiem, że tutaj już ta kwestia została wyczerpana. Także zapraszam serdecznie Panią Małgorzatę Łukasik-Kogut.
2: Ja chciałabym przywitać wszystkich bardzo serdecznie oczywiście i w imieniu nie tylko swoim, ale przede wszystkim całego zespołu Miasteczka Galicyjskiego, które to w tym roku, jak i zresztą poprzednie lata też na to wskazywały, przygotowało, mam nadzieję, dość ciekawą, różnorodną ofertę dla Państwa. A w myśl ciekawej anegdoty, którą podsłuchaliśmy kiedyś, jak ktoś powiedział, jeden rozmówca do drugiego, wiesz, ja wybiorę się w tą niedzielę z dziećmi do miasteczka, tam na pewno coś się dzieje. To jest przemiłe i przysympatyczne i bardzo motywujące do działania, więc wzięliśmy sobie za sprawę honoru, żeby faktycznie podołać i spróbować odpowiedzieć na tę anegdotę. W związku z tym faktycznie dzięki możliwościom, które tutaj mamy od organizatora i możemy sami przygotowywać wiele wydarzeń kulturalnych w myśl promocji dziedzictwa kulturowego. Szczęśliwie dla nas składa się, że miasteczko jest dość miejscem lubianym przez różne organizacje, instytucje zewnętrzne i te chętnie przybywają do nas i realizują swoje przedsięwzięcia, eventy, spotkania w miasteczku galicyjskim, które notabene jest chyba dobrą bazą do tego typu działań, bo zarówno dysponuje salami konferencyjnymi, przepiękną scenerią, przestrzenią zewnętrzną. Maj, czerwiec praktycznie, można faktycznie powiedzieć, że co weekend coś mamy w miasteczku. A to ze sprawą chociażby współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku, która realizować będzie u nas zarówno Biesiadę Karpacką, jak i Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trąbity. Polecam gorąco, przepiękne nuty, przepiękne melodie, które wybrzmiewają w naszym miasteczku. Akustyka tam jest wybitna, więc polecam gorąco. A ten Łuk Karpat też serwuje nam przepiękną kulturę, często taką mniej znaną, ale to wszystko za sprawą Biesiady Karpackiej będziemy mogli zobaczyć właśnie w miasteczku galicyjskim. Polecam Państwu gorąco również działanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które już też weszło z nami w współpracę od kilku lat i miasteczko galicyjskie w maju, jednego dnia bodajże 16 maja w tym roku, tak to przypadnie, zamienia się w miasteczko dzieci. Bardzo się cieszę na tę współpracę, ona już trwa też kilka lat. To przecudne jest, że to miasteczko galicyjskie też przypadło do gustu właśnie takim organizacjom, które tworzą tam taką aurę dziecięcości i w tym bezpiecznym miejscu przygotowują naprawdę bardzo bogatą ofertę dla dzieci. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i już Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Promujemy w tym roku również dwa ważne tematy. Po pierwsze, pszczelarstwo. W tym roku wybitnie dużo wydarzeń związanych z pszczołami, ekologią. Będzie bowiem zarówno Polski Dzień Pszczół, Światowy Dzień Pszczół, ale w sierpniu na koniec zapraszam na duże święto Małopolski Dzień Pszczół, organizowany we współpracy z Karpackim Związkiem Pszczelarzy.

który również będzie u nas jubileusz 50-lecia obchodził w tym roku. Fundacja MADA również będzie świętować w miasteczku galicyjskim z kolei swój jubileusz 30-lecia. Co roku współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu, promując nie tylko rekreację, sport, ale przede wszystkim wspomagając tutaj charytatywnie zbiórkę środków finansowych na pomoc, leczenie tych najmłodszych dzieci w potrzebie, więc też staramy się w ten sposób wspierać Wyższą Szkołę Biznesu, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Jest to jednocześnie piknik, na który również serdecznie zapraszam z wieloma animacjami dla dzieci i bardzo bogatym programem. Oczywiście Dzień Dziecka w tym roku Miasteczko Galicyjskie organizuje 1 czerwca. Przypomnę tylko i tutaj nawiążę też do jednego z głosów i zapytań. Realizujemy Dzień Dziecka od 9 do 14 w dzień powszedni. To nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ bywały zapytania, dlaczego nie organizujemy tego w weekend albo po godzinach popołudniowych, gdzie jest ono dostępne dla rodzin z dziećmi. Ja szybciutko i krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ potem odpowiadamy na nie w mediach społecznościowych, ale też, żeby Państwu jak gdyby wcześniej nakreślić, jaki jest charakter tego wydarzenia i dlaczego tak, a nie inaczej jest realizowane. Otóż jest on głównie skierowany do grup zorganizowanych ze szkół i z przedszkoli właśnie na życzenie, prośby i zapytania tych właśnie instytucji edukacyjnych. W związku z tym te placówki właśnie mogąc przyjść do nas w dzień powszedni i właśnie w takich godzinach, stąd też ta decyzja o realizacji w Miasteczku Galicyjskim Dnia Dziecka w godzinach od 9 do 14. Ja myślę, że jest tyle różnych wydarzeń realizowanych przez gminy, świetlice, parafie nawet, więc myślę, że te weekendowe czy popołudniowe uroczystości z okazji tego pięknego dnia zostawmy. Skansen organizuje, prawda, weekend, Dzień Dziecka poprzedzający, tak, 31 maja, zapraszamy, a my właśnie odpowiadając na te prośby i zapytania ze strony nauczycieli, edukatorów, dyrekcji różnych placówek edukacyjnych, zapraszamy 1 czerwca, to jest poniedziałek, od 9 do 14. Idąc dalej, drodzy Państwo, mamy oczywiście naszą sztandarową imprezę, wydarzenie Zlot Zabytkowych Pojazdów. W tym roku osiągamy już pełnoletność, to jest 18 zlot, jesteśmy pełnoletni i zapraszamy już dzisiaj wszystkich miłośników motoryzacji retro, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Szczęśliwie to wydarzenie jest coraz szerzej promowane, coraz szerzej i głośniej o nim słychać, tak więc jak w tamtym roku patrzyłam na karty zgłoszenia, kto do nas przyjeżdża, to w ubiegłym roku to było około 7-8 województw już poza małopolskim województwem. I zahaczamy również o Słowaków, Austriaków, o takie przyjeżdżają do nas załogi na te 2 dni, pierwszy weekend sierpnia, więc polecam Państwu bardzo gorąco również to wydarzenie. Z myślą o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby podtrzymywać tę tożsamość narodową, edukować w tym kierunku, Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w Miasteczku Galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do Miasteczka Galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta, aby wspólnie zaśpiewać hymn narodowy, żeby pobyć razem. Poprzez rekonstrukcje historyczne my też przybliżamy najmłodszym te historyczne gdzieś wspomnienia, prawda, scenki, które notabene nie tylko edukują, ale też mocno wzruszają, co mieliśmy okazję zobaczyć 11 listopada ubiegłego roku i bardzo wzruszoną społeczność na Miasteczku Galicyjskim, a to za sprawą współpracy z różnymi stowarzyszeniami, które te rekonstrukcje historyczne dla nas przygotowują. No i oczywiście nieodzownym to są wszelkie pieśni, przepiękne koncerty pieśni patriotycznych wykonywane tutaj przez orkiestry Dente i tutaj też lokalny patriotyzm. My też korzystamy i chętnie współpracujemy właśnie z naszymi orkiestrami dętymi tutaj z okolic, które przyjeżdżają, chętnie muzykują, wykonują te przepiękne zresztą pieśni i w rytm tych pieśni i tych dźwięków słychać, jak na miasteczku rozbrzmiewa śpiew naszych odwiedzających.

Żeby Państwu już nie przedłużać, ale zapraszamy na nasze jarmarki. Oczywiście te świąteczne, jak co roku, ale będzie też z nami w tym roku kiermasz staroci, który również Państwo polubiliście i chętnie nas odwiedzacie. No i jarmark Świętej Małgorzaty. To jest kolejna wielkie wydarzenie dwudniowe w lipcu, które w ostatnimi czasy przeniosło się do miasteczka galicyjskiego, ale tam również znalazło przychylny odbiór ze strony Państwa i też chętnie odwiedzacie te dwa dni w lipcu właśnie miasteczko galicyjskie, chcąc przyjść zobaczyć znowu zupełnie inny charakter wydarzenia. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, że poza tymi wszystkimi wydarzeniami, a jest ich jeszcze sporo, bo i święto czekolady i prawdopodobnie będziemy częścią festiwalu Koronka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pomysłem, zamiarem organizatorów, więc tych wydarzeń jest jeszcze mnóstwo, można by tu jeszcze dużo mówić, ale przede wszystkim chciałam Państwu przypomnieć, że na ulicy Lwowskiej 226 istnieje przepiękne miejsce, jak z kadru z filmowego, które nazywa się Miasteczko Galicyjskie i ma wokół rynku galicyjskiego, małomiasteczkowego, usłanymi kocimi łbami, czyli tymi charakterystycznymi kamieniami, ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu. Czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały. Ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu. Czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły,

0: ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut, kierowniczka Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Ulica Piastowska w centrum Nowego Sącza zmieni się nie do poznania. To z okazji Roku Sądeckich Kolejarzy. Pracami na Piastowskiej ma się zająć Pałac Młodzieży. O szczegółach opowiedział nam Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
2: Szanowni Państwo, między Rynkiem a ulicą Pijarską jest niewielka uliczka. Nie wszyscy wiedzą, że ta uliczka nazywa się ulicą Piastowską. I ulica ta przylega do jednej ze ścian Pałacu Młodzieży, ściany frontowej. I pani dyrektor, siedząca tutaj obok przy mnie, zaproponowała prezydentowi pewne rozwiązanie, które zmieni całkowicie oblicze ulicy Piastowskiej. Mamy już galerię na Wąskiej, którą nam wypełnia nasz magister Mors każdego roku innym tematem. W tym roku jest to Sądecki Rok Kolei. I pięknie się przyjęła ta, nazwijmy to, sztuka uliczna, sztuka wystawiana ulicznie. I właśnie wychodzimy znowu ze sztuką, tym razem ze sztuką dzieci i młodzieży, na zewnątrz, na ulicę Piastowską. A jak to będzie wyglądało, to pani dyrektor szczegóły.
3: Ja tylko powiem, że to nie pierwsze przedsięwzięcie takie architektoniczno-plenerowe, które Pałac Młodzieży dzięki panu prezydentowi i panom prezydentom będzie mógł zrealizować, bo przypomnę niektórym, że jesteśmy już posiadaczami pięknego ogrodu, który kiedyś był taką w zasadzie mało wizytową Pałacu Młodzieży, gdzieś tam niszą za murami.
2: Pierwszy park kieszonkowy w Nowym Sączu.
3: Dokładnie, panie prezydencie, a dzisiaj cieszy i rodziców, i dzieci swoim naprawdę pięknem i można tam i eksponować pracę. I stąd też pomysł, rzeczywiście Rok Kolei, kolejarzy podsunął nam tutaj takie rozwiązanie i cieszę się, że ono spotkało się z akceptacją, bowiem akurat w tym roku chcemy tą ulicę w zasadzie jak gdyby przearanżować na taki peron kolejowy, w którym dla dzieci będą ciekawe rzeczy do obejrzenia, ale nie tylko dla dzieci, dla starszych również. Tutaj mamy ten projekt tak pomyślany, żeby oczywiście kiedy skończy się Rok Kolejarzy, to uliczka nam nie umarła i nie stała się smutna, tylko mogła jak
2: Czyli jak galeria na Wąskiej odnawiana co roku.
3: Tak jest, panie prezydencie, z nowym jakimś tematem. Będą tutaj instalacje, tak przewidujemy, że się uda zrobić nad ulicą, takie zawieszane, które będą swoim kolorytem, tym razem mają być to wagoniki i lokomotywa, przyciągać w tą ulicę, ale zaplanowane są też piękne ławeczki, piękne jak gdyby gabloty wystawowe, gdzie będą okazjonalne prace dzieci na różne okazje przez cały rok prezentowane. Więc myślę, że ta uliczka stanie się naprawdę kolorowa, ciekawa, a poza tym dzieci będą mogły tam przebywać z naszymi instruktorami i na przykład robić papierowe pociągi akurat w tym roku, a kiedyś, nie wiem, listy pisać do Mikołaja albo wiosenne kwiatki sadzić. Myślę, że ta ulica rzeczywiście ożyje, zyska, że będzie taka przyjazna dla dzieci i dla ich rodziców.
2: Może podsumujmy to tak, że oddajemy dziecięcej i młodzieżowej kreatywności ulicę Piastowską. Całkowite posiadanie.
3: Piękne podsumowanie, za co bardzo prezydencie, panie prezydencie, jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy.
1: Mówiła dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal. Nowy wygląd ulicy Piastowskiej mamy zobaczyć w wakacje. I na koniec tego magazynu jeszcze zaglądamy do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, bo tutaj trwają eliminacje do jednego z najstarszych festiwali w naszym regionie. Od 40 lat organizowany jest tu Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. O jego historii i zasadach opowiedziała nam koordynatorka Małgorzata Mikulska.
4: Tak, oczywiście, to już jest 40 lat właśnie, kiedy dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a teraz Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu organizuje, wydaje mi się, jeden z najpiękniejszych festiwali dziecięcych, teatralnych, które są w województwie małopolskim, a wszystko to za sprawą Alicji Irli, instruktorki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która właśnie w latach 80. prowadziła grupę teatralną Mrówki przy szkole podstawowej numer 3, ale było jej mało i zaraziła, można powiedzieć, Nowy Sącz i instruktorów i osoby, które tutaj właśnie wtedy odpowiadały za kulturę tym, żeby

0: Powstał taki festiwal, który ma szczególną formę, ponieważ nie konkurs jest najważniejszy na tym festiwalu, ale właśnie sama prezentacja spektakli dziecięcych, młodzieżowych do 16 roku życia i przede wszystkim nie ocena taka punktowa, nie ocena, nie gradacja miejsc, ale spotkania instruktorów z komisją artystyczną i takie omówienia warsztatowe tego, co oglądali na scenie.
1: Jakby zasady się nie zmieniły, nadal są gminne przeglądy, a potem finał właśnie tutaj na scenie MCK Sokół.
0: Dokładnie. Co roku w takim okresie od kwietnia do maja w 13 miejscowościach w województwie małopolskim przeprowadzane są eliminacje powiatowe. W ramach tych eliminacji to są można powiedzieć, przeglądy będące świętem teatru w danym powiecie. Grupy teatralne się tam prezentują, są goszczone przez te instytucje jako ich grupy i spośród nich właśnie komisja typuje zawsze jednego reprezentanta powiatu do tego finału wojewódzkiego, żeby tutaj właśnie reprezentowali to, co się w ich środowisku takim teatralnym, artystycznym dzieje.
1: Czy na przestrzeni lat widać, że te spektakle, które są prezentowane podczas festiwalu, one się zmieniają, że jest jakby ta tematyka idzie z duchem czasu?
0: Tak, na pewno. Oczywiście teatr dzieci i młodzieży lubi wyobraźnię, lubi baśnie, lubi bajki, więc mamy bardzo dużo tego klasycznego repertuaru, bo też teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie, często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby tych problemu z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
1: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
0: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już, myślę, po nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bądź to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takimi z jednych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale no tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, no, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje z Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ no, jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultury, gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów tworzy naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób żadna profesjonalna scena by się nie postydziła i to jest nasza szansa, żeby możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
0: Może nie problem jest zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
1: A właśnie.
0: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w danym ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały.

0: ale to jest dla nas piękne, ponieważ my wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. No i też właśnie to, co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi. Od nich się wszystko zaczyna. To oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
1: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grupy.
0: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewien sposób, już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to umieścić właśnie w takim spektaklu to, co to dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru, lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę, po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu Suskiego, która została tutaj została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci nie zna granic dokładnie. No jest taki piękny cytat znanej pedagogki teatru Doris Tarlowski, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
1: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięć szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
0: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży, ponieważ tych spektakli jest mniej. Bajdurek też właśnie kojarzy się z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze, kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętuję, ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska.
2: SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy, Weskalwa Marcin Procki. Dzień dobry, strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony, Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria. Ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Muleę Róż to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino.

0: kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 łódzkich kin reaktywować w postaci neonu.
1: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony i bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki, w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK2

0: chyba ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gram wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka i wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam, bo tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna Mam, Proszę Pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho, i tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się z

0: śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, to nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sarah, okazała się z

Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi,

Dziewczyny z zespołu LOR zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi,

I oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie. A za kilka chwil, po krótkiej przerwie w Radiu SK2, Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki. Bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach. I między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: I po reklamie.

Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.

0: działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Katowic. 1 kg 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1,5 litra. Złoty 65 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
10: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
9: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.

Minuta po 11:00 to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnie w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagram ich hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a tu mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Faron z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jak je wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz

0: nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: SK2, nowy sąd.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359

0: Z dzwonkiem marki Smobi 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25%.

0: Livka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla Was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu, a jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnice, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiview. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
7: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam swoim biżuteryjnym doradcom. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
18: SK2.
19: Messliber, raz to holi.

0: Stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Lotto Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej.

0: do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
6: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
5: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
7: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
5: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
8: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

To taki przebój idealny na weekend, Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego, że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Myslowic dla ciebie w SC2.

0: Tak właśnie, przyjemnie i w 100% po polsku gramy wam w Radiu SK2. To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. A teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o Eurowizji, dlatego że tym powoli wszyscy żyją. Już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja Eurowizja 2026. No i Polskę reprezentować będzie Alicja Szempińska z numerem Pray. No i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kim jest Alicja, to szybciutko wam powiem, bo wiele osób pamięta ją jeszcze z The Voice of Poland. No i też z eurowizyjnych planów, które no niestety kiedyś przerwała pandemia. Ale jak widać, historia lubi drugie podejście, już po raz kolejny, bo Justyna też kiedyś już przecież nas reprezentowała, Steczkowska z tamtego roku. No a Alicja wraca teraz z nowym utworem i dużymi emocjami, no i fani zastanawiają się, czy tym razem uda się zrobić ten międzynarodowy krok dalej, ale są na to wielkie szanse, dlatego że naprawdę Alicja ma kawał głosu. My oczywiście już teraz kibicujemy. No i co? Alicja, jesteśmy z tobą i Eurowizja 2026 jest twoja.
1: SK2.
0: A teraz numer, który będzie dobry dziś wieczorem dla wielu osób. Demono, moje miasto, nocą w SC2.

0: To Westy 2 była Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be. No i słuchajcie, dotarło do mnie, że trwają matury. Już człowiek jest tak dawno i dzięki Bogu po tym egzaminie dojrzałości, że zapomina, ale słuchajcie, drodzy maturzyści, ja wam wcale nie zazdroszczę, wręcz współczuję, ale Radio SK2 jest z wami. No i tak, podstawowe matury już powoli za wami, ale przecież teraz jeszcze rozszerzenia, no i ustne. No i tak, dlatego dalej my cały czas mocno trzymamy za was kciuki, ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś nie pójdzie idealnie, to naprawdę nie przekreśla waszej przyszłości. Bo w polskim showbiznesie mamy sporo przykładów ludzi ze świata muzyki chociażby, którzy osiągnęli wielki sukces bez matury. No i na przykład Edyta Górniak, Kaja, Dawid Kwiatkowski czy Kamil Bednarek nie mają matury, no jak widzicie, świetnie sobie radzą. I jasne, ja nie mówię, że lepiej nie zdawać, najlepiej wszystko zdać i mieć święty spokój, ale jedna matura naprawdę nie definiuje człowieka. Powodzenia i głowa do góry. A za moment muzycznie u nas dla wszystkich maturzystów i nie tylko, Sumptuastic za jeden uśmiech twój w SK2.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie. Idealnie. Bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Kadett i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje ci czas.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów.

0: szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
4: I po reklamie.

0: Ład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tomek Piszczek. Spotkania z autorami książek, gry i zabawy, a także zwiedzanie. Takie atrakcje czekają na Sądeczan w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
13: Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała bardzo bogatą ofertę.
12: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Orkiestry Dente znowu zagrają w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Znamy już datę tegorocznego finału festiwalu Echo Trombity. Na razie trwają przesłuchania w gminach i powiatach. Finał odbędzie się od 26 do 28 czerwca.
14: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji bezzałogowca. Znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
15: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
14: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
16: To jest ekipa filmowa.
17: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
18: Jest rozłożone dużo rzeczy.
19: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
14: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
20: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z Was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze co dobrego u Was, a my pod te obiadki zapewnimy Wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym Messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta i nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w ST2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, wracam.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
2: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
8: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje ci czas.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
12: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
11: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga!
4: Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
15: I po reklamie.

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.

0: Jak tak, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę jak narzeka, więc powiem jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
14: SK2.
13: Na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

No i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w ST2.

to w ST2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie, może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: pięknie.
1: No ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
2: SK2. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
2: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Tomek Piszczek. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie fani dwóch kółek mogą sprawdzać swoje możliwości, bo do 21 maja trwa trening. Dołączyć może każdy.
21: Trening ma za zadanie przygotować nas kondycyjnie, jak i sprzętowo.
20: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, które też przyłączyło się do tej zabawy. A jeśli wolicie biegać, można już zgłaszać się do półmaratonu Jaworze. Zawody odbędą się w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja. Zapisy są na stronie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
0: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
22: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.
0: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagullingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagulling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagulling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagullingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku.
1: SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous w sobotę.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMGIW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia.

0: W 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno Was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.

0: Królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Wandesel i Radio SK2. I zapraszam was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
1: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
0: Na początek absolutnie.

0: Numer LOR, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZ od

Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka. SOS, niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Bratanki Czerwone Korale wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie. Idealnie. Bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajne mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set. Bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała?

0: na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w

kwiat jabłoni od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, Kochać Cię za późno. Słyszę.

To są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą SKW-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.